0: cokolwiek na dzień.
1: O, Uncle Danny, ja sobie nie radzę. O, Uncle Danny, proszę cię o radę. O, Uncle Danny, opowiedz mi bajkę. Pokaż mi tą straszną, okropiec wystawę.